0: je kajž dowol za dušu ročo do domizny. Što je noweho we Łužicy je na pošešćich.
1: Serbski rozvoz. Povjesće. W studiu Milan Greulich.
2: 48-letny Mirko Domaška ze serbskich Baslic je jako wesnanosta niebelčanskeje gmeny wuzvoleny. Gmenski wólbny wubjak je čera připonił zjavnje w obkručiu na chwilny wuzlietk, co je Domaška při wólbach nedźelu jace hač połecu wote daty hłosu dostał. Dokładnie docpie w tutym drugim kole 1,74%. 5,7% wólbok manych by so wobdźeliło. Budyjski okres chce Muzej Zapadnije w Łužicy kamiencu do hinajšeho nošerstwa wotedać zoby lutował. Kaž rekne přirjadnica krajneho rady Romy Rajnešowa nevoznamenja tole, zo chcedža muzej zaurieć, ale zo chcedža noweho nošerja namakać a muzej w hinajšej konstelaciji zdjaržeć. Je treba Muzej Zapadnije w Łužicy zanirować. Trebne košte 15 do 20 milionów euro njemu w okres zwiesć. Serbski okresny radzičel frakcie CDU Alois Mikwałsz je swój mandat w budyjskim okresnym semiku starobnych przyczyn dla złożył. Okresny semik prostwie czera przywosowasze. Jeho naslednik Tobias Lipszner ma tej szwedziłowej skupinie za serbskie należności sobą skutkować. Czera w semiku przedstajena analiza stacjonarnego strołotniskiego zastarania w serbskim sydlenskim rumie w okresa przyjdzie kuslitki, co serbskiej ludności przez tukwilną strukturę koronio žana škoda nie nastanie. Tež po zaureniu kamenskeje porodneje stacije so serbski sydlenski rum dosć zastahuje. Nowa wyša šula v Barče ma v novembre dotvarena być. Přečanu pak hakle klietu v zimskich prozninach z malešec do Barta. Kajž budyjski krajnoradny zarjad informuje, tvarja hač do aprila tež išče na vonkonym arealu. Dla zastatku w twarskim wotbiegu budzi projekt niedzie 400 tysac euro droższy hać planowane, tu chwilu licza z 18,5 milionami. Nowy szulski kompleks z fachowymi kabinetami a jedżerniu nastawa należności niedzieszeje zakładnej szule w Barcze, a zmyje miestno za 333 szulariów. Serbska rejowanska skupina Smerdžaca chce so klietu do australskeje podać. Tamniše towarstwo Wendish Heritage Society je skupinu na svoj tydzień serbskeje kultury přeprosilo, kotrež budzie klietu v oktobre. Zjazkowe předsedstwo domowiny je zaś w piatk w obzanknywał, zo jezbu podpieruje a skupinu deleguje. Každo domowina zdzieli może z tym maksimalnie 23 tysac euro za wudawki za transport spiechować. To bych opowieść, jak iż namakacze też na naszej internetowej stronie, a w app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dzięca zmijemy za so dojszto słońca, w osobie od przyponia, w ostanie sucho przy 21 do 25 stopniach.
3: Na drogach beži šitko, kajš skazane, vyskače, žene tu neuladam, tuž vam dobu a vestu jizbu. Cimenčine, bo na po šeščih je, a jeli tola išče pa puču, nešto uladače. Myslíte na nás zazvonče rady, abo zdieč nám to tiež přes četovú funkciu našej dámotnej app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.
3: A to je skupina Astronaut, Vútroba Bie, Milan a Jakub, šiemoj, dobrý start. Do dženstnišie je vútore.

Wečerdźin 6 a 30 je dźensa rana su pekarjo hižo pilne čisto namješali, za bychu nam cauty tykans a tyž klip napekli, son by nam dere zespođał. No a pekarjo popierowych, aber też miatwiczkowych poprianców połączniczy też nietko hiżo raz zapocznu swoje popriance piec, co je za nieszto mienać 3 miesace szitko za pato życu napieczyny. Ale wiezo chcedzia zajszo hotowi być za początk novembra zajszo mienujcy wona sezona połączniackich popierowych poprianców, aber też miatwiczkowych poprianców, tam wotoria mienujcy za początk novembra poprianców wiki. 9 takich pekarjo maja tam we połączniczy, kojże sam ma swójski, swojibny recept za swoje poprance, a nazy ma hajta swodzi to dla cyle hina kamichiże zupkapa ladajo na zimu a na swodny adwentny czas.

z Afriki. Roćo do łužiskich hatow karp, to je ryba našeho regiona a sezona. Je so za njeho tych hižo zahajiwa. Karp se snano trochu ćežko ma svoj wobraz, svoj zjawny wobraz, kotrež woni mamy jako šlibotata ryba wotbyć. Ale kiedźbu karp je svodny a wo sebe strowy, połny omega-cituku a słucha prostcze do našeje tyž serbskeje kuchnje. Receptu mamy tam dosć a nadosć. A zo nie bychu so tutaj tyž tradicionalne recepty zubili, je so wubiedżowanie wuwowało. A jest nano sče wy, netko na ryczu hobijowych kucharków a kucharjów, na ronie tajku szansu czakali, smiecie swoje recepty zakarpać, do 30. oktobra zapodać, macie tak rec cywy miesac kwile recept na liderowy region Wukodna Hornia Wużica posłać, link na makacze na naszej internetowej stronie, albo też naszej darmotnej app MDR Serbia, sme tam podcast zapisali. A najlepsze recepty są z posta eurami mytuja, a są w knize wozywia samo. No, to nie dom tyhel, a ponoj do ruki, a wiezo pisak, albo szmuratko, za byście recepty napisali. Wiele wuspycha przyje serbski rozwoz, a stuć se wiace kołokła karpa a rybiacych tydzieniu zonicz. Kotrež sukon cidženja zajeli, tu nech podada na našu damotnu app MDR Serbia, šako moja tiež tu što rianych zariadovanju, kajš napríklad kun cidženja v Radvorju, to môžu doporučiť sit našu app a tiež artikel, kajš tiež vodkaz na Liderregion, sit dokvadnýšo obladač.

Skoku preč chcyše snano tež Nopawa Gerhard w Žitawje. Aj to je słodka stawizna, kajž mět serbskeho pčowarja. Žitawje su wobedlerja na Gerhard Hauptowej droze. Nopawu namakali, kiž so tam sama wukodžowaše, abo kajž je Jörg Weiselberg rónje spěvo chcyše skoku preč. Štubie, policija Žitawje spytaše tak spěšne, kajž možo miestno za samotnu Nopawu w luksusowym dowolowym resore. Zwierzęcki park Žitawa wobstarać, to pak by hakle przychodny dzień może. Można tuż su Nopawu naprede raz pola sebe na rewiere zastarali z troszku wody a troszku solote. A su ju Gerhard Hauptmann wukczili, szako su ju tam na wonej droze nadeśli. A czera rano je Nopawa potom nowu domizm namakała we wonym zwierzęcznym parku we Zorecu. Aż tu wie. Znana z mnie Gerhard Hauptmann też raz wujki wustup, tam niszym dziwadle. Gerhard Hauptmannowe dziwadło Žitawa Zorec, potem by to była skulojczena, nekana stawizna, kłowokłe nopawy Gerhard ze Žitawy.

0: Ja sym Ludk Pito, eksperta za worakałstwa a pryzle. Ludkaj mato, juro, kiedź pójtaj. Spodziwny, što słysza moje małe Ludka cewusi. Myśla si przeco, zo ludzo noce spia. Ale tu w hudźmie szuli scywa cicho nie. Piszczoki klincza, husle brincza. Trompety trubia. Można nie, ludkaj, abo.
1: Znano, su szeje budżaki szulorju, dżęca wopak klinkali.
2: Szitke naraz, studa je ich zakuzłał.
1: Ale czeo dla hełak su szulorju hudźmie szuli, a piskaja.
2: Najdokeż, co miesaczk tak rynie świeci, a wyjezdy so krasne frinkola.
0: Ach, mato, niesmy tola bajce. A što, jeli scuwa, dzieci nie piskaja?
2: Oh, ty minisz w hućbnej szuli szeri.
0: Miniu, zo mili raz poladać, zwotkel so zwuki instrumentu beru.
2: Nie, nie, psej skobanecy, dzi sam, ja wostanu dziś sym.
1: Ale mato, smyc jo, što miło so nam stać. Krobwy ludk, szako ma jenoż przed człowiekom strach, nic przed czerynjom, pojtaj.
0: Prawie, mi so zda, zo niej sudurje tam prytku naprawo cele zacinene. Przez małą szkało, bo mieli z najmniejsza raz pokuknąć. Haj! Pójtaj!
1: Lale, lale,
0: Czekaj!
1: Lale! Idźmu! Widzi taj nieszto?
2: Pies, świecy, tak ciężko! Juro!
0: Mato, na bok! Zmito na raz twoją czapku z wójczki! Jeje dla niczo nie widzu. Aua!
1: Ale czeo dla, je tu cyle ćma. Jenoż mała czarbena swyca, co na kamory swyci.
0: Nie! Tam on za so je, nasz bruczk w małej klitce.
1: Masz prawie. Ta boksa, to je za so boksa z hudźbu. Żane szery nie ma to.
2: Oj, ja sem se hać do końca myślił, co tu dzieci złuczuja. Zapaliszka, tu ta technika człowieku, zopak mnie z tym stajnie zaso zanosłodzia.

0: Ale viva la vida, to se možu dere predstajć, so je nichtu škuli v auče, kuchni, abo te škupjeli vodce sobu spjevao nitko pak prošu koncentracija, je na posedmich boješće z naše domizny.
1: Serbski rozvoz. Boješće. V studiju Milan Greulich.
2: 48-letny Mirko Domaszka ze serbskich Baslic je jako wesnanosta niebelczanskej gminy wuzwoleny. Gminski wólbny wubierk je čera připonił zjawnie w obkrućiu na chwilny wuzlietk, so je Domaszka przy wólbach niedzielu jacać połecu wotedatych wosow dostał. Dokładnie docpie w tutym drugim kole 1,74%. 5,70% wólbok manach by so wobdziliwo. Budyjski okres chce Muzej Zapadnije Wužice kamencu do hinajšeho nošerstva wotedać zoby lutował. Kaž rekne přirjadnica krajneho rady Romy Rajnešova, nevoznamenja tole, zo cedža muzej zaurič, ale zo cedža noweho nošerja namakač a muzej v hinajšej konstelaciji zdržeć. Je treba Muzej Zapadnije Wužice zanirovać. Trebne košty 15-20 milionów euro njemu w okres zvesć. Nowa wyższa szula w Barcze ma w novembre dotwarena być. Przeczanu pak hakle kletu zimskich prozninach z Maleszec do Barta. Każ budyjski krajnoradny zariad informuje twaria hacz do aprila tej siszczyna w ogonym arealu. Dla zastatku w twarskim wodbiu budzi projekt niedzie 400 tysac euro droższy hacz planowane, tu chwilu licza z 18,5 milionami. Nowy szulski kompleks z fachowymi kabinetami a jedzarniu nastawa należności niedyszy je zakładnie szule w Barcze, a zmyje miestno za 333 szulariów. Serbska rejowanska skupina Smerdžaca chce so kletu do Australskeje podać. Tamniše towarstwo Wendish Heritage Society je skupinu na svoj tydźeń serbskeje kultury přeprosyło, kotryž budzi kletu w oktobre. Zjazkowe předsedstwo domowiny je zaś w piatk w obsanknyło, zo jezbu podpiruje a skupinu deleguje. Kaž domowina z dżeli może z tym maksimalnie 20 tysac euro za wudawki za transport spěchować. Niedźe 40 członów silna skupina danskeje mienšiny w niemskej wopyta teledny Serbu. Čera witaše ich předseda domowiny David Statnik. Kubwanska referentka Katrin Cuchec-Dziswałkowa přednošovaše vo serbskim kubwaniu a wopytachu tež studio MDR ze serbskim rozvosom. Ač to štvortka z tej dalšej stacji mjez druhým serbskim muzej a bota. Dans hostčo přisvušeja towarstwu danskeje mienšiny kaž tež danskemu kulturnemu towarstwu. To bych opowieści, kiedyś namakacze też na naszej internetowej stronie, a w app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dzięca zmijemy zaso dojszto słońca, w osobie wod przyponia, w ostanie sucho przy 21 do 25 stopniach.
0: Na drach kajś skazane, szitko, czyste, rene, wuredżene, bez problemu przyniecie dzięca rano na dziwo do szule, albo gdzie szkuli dzięca kwata, czy myla też na seniorowy szkod, potem dwiema dzięca w pancica kukowe. Chiničku z dzielinku kištu ze stemi vuladam, ta je od acina, če nas mi drežane, mes marstofom a ciroškom drežane seba, tam ste ja pozdaču viacore defektne vodžitba. No hej, štú vieš, čo sa tam stalo je, dodre nie je naša polivka, tu iš vám dobre start do džencnišie vútore cimenčine po napo sedemiche.
1: Serbský rozvoz.
0: Všie je dobre start, tu staj Milan a Jakub.

0: Zabudźene skupina Janka Hanka krótko do Cibedlki na sedomje. Haj, wón je so nawróćił. 15 tytuło by wón mjezwoćo ARD Praze Danko Handrik je so septembrje nětko z Prahy zaso domoj nawróćił. O tym smy šak tež tu serbskim rozvožcu hižo nadrobne rozprawjeli. Nětko je jasne, štu nawodnistwo ARD studia Praze přewza. Je to MDR žurnalist André Berthold, 41-letny, ja dotal za MDR aktuell w Lipsku a ARD Mittagsmagazin jako zamówity redaktor działał. A MDR szefredaktorka Kristin Bohmanowa praj, zadziakuje so Danko Handrike za swoją spuszczomną służbę Prazy, szako miesz miachu swoje rozprawnictwa. Przeco swójski, a też niezapomnity rukopis je ze swoimi reportażami ludzi na cele wosebite ważnie przedstawił, pokazał, a ważne mosty też stwarił. Jeho naslednik, Berthold, ma wosebie crossmedialne rozprawnictwo Praze dale wutwarić. A što praje Danko Handrik tomu, kak lochko jemu je Prahu opuścić, to smy so je opraszeli za počat augusta.
1: Ja sim Prahu da zno junu opuścił, šesto ja wiem, kak so to čuje, jen so po tych cywoch letach so jen tyś weseli, so je tu často jeżdżenia mes Łužicu a Prahu, konce jasne, ale to šon češko pane, to gdyż tyś na przykład tu te kolegi, kiś ja tu we studiu mam wulkotne kolegi, to je pon šon češko te ludzi opuścić, a so tyś potom zanurić do hinajszych dziewowych w obwuku, jen by widzieć, że się nie w Ukrainem studiu dziewe, to są szo wiele mniejsze teamy, które są jara spontane, a indobi też jara spontane być tu dyscyjent, tu rozprawiać. To jest cały nasz mechanizmus dziewa, choć w Niemczech. Czyż masz tu twoje służby, a tam ty wiesz, tu dzienia dziewem, od 8 do 7 godzin, tu przychodne dzienia tak a tak dziewem. Te dziewo czasy na przykład, to jest tu dzienia nie jestem oprawić, co ja czynim z sobą zredu. To się na tym zależy, co się u nie stanie, to jest sam tu jako korespondenza telewizji, to ryka, ty byś 24-7 poprom, wszystko przy telefonie bocz, a dysonis, co stanie potem o tym rozprawiać. To ryka, na to se ja potem też zase trochę weselim w niemskie dziewa, co masz te dziewowe czasy, kizno su tydzień do to samo jasne.
0: Zasłużył się to na kurze patie. A to jeszcze chcę dodać, praskie studio ARD je najstarsze w Ukrainie studio naszego szczelaka ARD 60 lat długo, hiżo o tam rozprawia, a wad dziejat na czysto Socia 90 je za to nasz MDR zamówity. André Berthold, wódnie nowy korespondent ARD Praze, je nastąpił naslednictwo Danka Handrika. A szczuś chce Danka Handrika jeszcze raz Praze wuladać, widzieć, a złote miasto z jeho woczą maj dożywić, to mu doporuczył poslednu reportażu Danka o Praze w ARD Mediatece pod hesłom Geheimes Prag, albo też pod jeho mienom Danko Handrik w ARD Mediatece. No a što moli dżęca jeszcze rano dożywić, na przykład do Rybohic, kajś Zuzan Hemplua zaspiła nietko tu serbskim rozwosu, a dalsze pokiwy mam nedom. Za nas tu serbskim rozwosu 6 godzin, 7 a 40 je.

Dori Bohic. Name tu je Susan Himplowa. Ja mam namet, czy odla nic znam tyś karty placa dżęca. Seniorowy Szkot dżęca dwiemaj panczycach kukowy, tyś nowaczkojo su wutrobne witani. Dżęca dwiemaj pola karstyna na seniorowy Szkot. Aber tyś grillowacz, dżęca panczy, koniecach szunowe so grilluje. DZA, Niemski Centrum za Astrofyzyku, przeproszuje na dobru kobasku a rozmawu, a to przy towarstwowym domy dżęca koniecach wod po podniu pecich czakaja tam, kaj szprajne, z dobry kobasku a zajmawymi rozmowami. Dwie gminskie radze mam po skitku, rada halstruskiej holi, sozetka dżęca wieczor 6 szich tamniejszy gminskie sydoni, a to runia dżęca, zatapak wieczor 7 mich, so gminskie posiedzenie po wulbach wiesnenosty w Niebelczycach za i zajmcy su wutrobnie witani. Hač do jucišo moža so kšižerjo za putnikovanje do Roma přizivič. Kletu od soboty do soboty, od prenije mije do vosmi mije je to planovane a prošu přizivče so přes stronu katolsko posova, tam namakače dalše informacije, a to hač do jucišo. Serbske kubanske središčo Lipa Smerdžacej přeprosy zajmcy na kreativnu dživaničku, nazemske vince, vič a vude bič, a to pod navodom ekspertki Rože Marie Bernadoveje. Junu, jutce doponja vo dživečich do jednačich, a hišče raz večer vo češčich do osmich, popłatk 25 euro nic zabuč, a so dženca bijutnja za vone kurs přizibič.

0: Friziske synki tu serbskim rozmosu 6 hodzin, 6 a postaje.
1: Wočim, co dźensa rano rěči. A to čitamy w nowinach.
2: Wučerski dorost za połowanski start w Horni Wužice zdobyć je ciężko. Sakske nowiny przedstaja młody wučerce, kiż steso wiedomie za region rozsudziwoj. Absolwuje te swoje referendarstwo na szulomaj biwi wodzie a mużakowie. Pokadże taj z regiona, a ste cywoj so po studiu nauroczyć. Wiestaj pak, a to ste te szule nowinam prajwoj, zo ste z tym w oprawdzie wuzacze. Nimale nichtu ze studentu wučerstwa C do Horni Wužice, a hunie wokoło biewieje wody je w osobie ciężko dorost namakać. Industriowy park w Czornej Pumpie chce dalej rosnąć, o tym pisał Lausitzer Rundschau. Niedawno drebie producent baterii swoje plany za nową fabrykę cofnął, też łodziku a milinarnia nie przyjdzie kaś planowana, a tola chce dalsze płoniny za zasiedlenie industrie na arealu przy Saksko-Braniborskiej hranicy odkryć. Kaś praje mieszczanostka Grodka nowinam maja tu chwilu 17 projektów nowych firmów albo rozszerzenia dotalnych na bliżej.

0: Nazornjenja Andreas Bicking. No a tyž woni su nazornjenja činjeli moda žoma Radio Zatkula. Pluskotce kužu pundželu večer po frekvence 100,4 MHz. A čera mejachu serbsce modostni, kitro zajemavu temu, kajž minju, modži Serbia, ki su nimske opokada a su se njeladajo toho serbšinu nawuczyli. Jedno z modostnych zawieszcze znajecze zmienom, wot Zatkula Beachwoli budowie Tury Eliasa Komara, a dalsze hostcze snacz w zwisku z astrofizyskim centrumom zeznali a słyszeli Jan Wynsze. Z Lubija pokażacy nietko dreżdżanach bydlacy, wobaj staj serbscy nawuknywoj, a rozimataj skrótka ich pucz k naszej maczarszczyny Elias Komara. Jan Wynsze.
1: K serbskiej ryczy jestem ja poprom przez moje starsi przyszło. Myśmy wtedy w Budyszynie blisko serbskiej pistołany bydlili, a moje starsi su rozsadzili me a moje socy tam posłać. Nasze starsi poprom serbską rycz nie wopknieża, a one też żaden serbski pozak nie mają, ale za to su one jeden kurs za serbszczynę czynili, co bychu one nas tež za šulu, tež kus podporač moli.
2: Najprej raz sem ja zajimil za serbsku rič, dokelž ja sem přeco taki pošitko ne zajimil za riče, a potom byše tam tež te vidomje, so je tež tunžel v Užice, čež sem ja votrost, menuj se pola Lubija, so je tunžel v Užice tež jo no serbsku rič ne bo, a s tým tež vulki džel moje svojbe. A dyž tým ja čítal, so voni so tak za svoju rič hajnbovali, so su voni svoju rič potom odpovožili. To byše za mě tak, also, to je tak škoda za mě, to byše zawieše tež jeden impuls, so se serbšinu zabirač. A potom sem ja wotkrył, so poskyčuje Tio Drežane jeden kurs za serbšinu, a potom sem se praju, haj, to dyrbiš jo no wuspytač.
0: No, cele prawe, cele ne raz wuspytač, če odla tež nic, a prosz, lubi ludzo, jako dobro serbšinu wobaj mataj. A večerošim wusyvanju su jeszcze dalších serbsce rečacych predstajili, nedom svišime dalše mode vosekiš su našu mačarščinu nabuknili. W szuli wiedzą, ale z kotrej motywacje w osobie nas zajmuje.

7 godzin 18 je. Haj, a to mam nowinku z naszej Łužicy, coż droi nastupa, a 4 nas mi drježdany tunel pod Limasom. Tun je najprv raz krótka zaurjeny, tam przecuda so wotewria, a daja auta jeżdżić przez nią, dokąd so tam wopkat kopi, a kóźże z nas szak je to nawuknu, jezdny szuli, zo nie smiesz w tunlu stać, gdyż so wopkat kopi dla to predetu Schranku začinja, tam so romadži kopica, potom svi to kopica jednym šunku durichjeć, potak im na A4 nasmje drežane, tam išče trošku trebače, jeli išče tam popuču.

0: Grenetola jedeš maš zvotej na zemje narodnina. Chcemy nětko rano tu narodninku, narodninaku překvapić.
1: Přejemy zbožo.
0: A to kwata, narodninski postro, dženca rano do Mětašec. Kuchnje tam veseli so Kristina Mětašova. Przez narodnicki kwiczel, a nadziejomny też przez zbożo przecza tu serbskim rozwosu k 70. narodninam. Wiele zboża, bożeho żonowania, krótu, strułotu, a co najlepsze, do mnoho zromadnych lit z lubymi swoimnymi. Lubi swojebni dale pisaja, zo narodninaka rady na gitarze raje, a se zaspiewa, nimo to plecze za cywu swojbu wujkotne czopwe noajce, no te budżemy za niekotre miesace za so trebać. A lubi swojebni przyja, co wo sebie wieselo a spokojność narodninaku Kristinu Mětašovu stajnie przewodza, wutrobnie gratuluja manželski Jan, syn Tomasz z Aniu, dżołka Klaudia z Romanom, a wo sebie lubenuczki Stefani, Jakub, Franciska a Josefine. No a wiezo chcemy też narodninsku stuczku zapisać. Najlepiej to my dom Dżołka Klaudia Mětašova przewoza a zaspiewa k 70. narodnina maczerje Sony Maja Krzydle. Kristina Mětašova. Na dżęca narodniny smy gratulowali tu serbskim rozwosu 7 godzin 21.

Sonne, Maja, Kschiedle, Klaudia Mitaschowa, Serbskim Rozwosu, 7 hodzin, 5 a 20 je. No a Kschiedle Maja wieso tyž lita dwa, a wot dżensniszeho w Lipsku lita dwa twarja. Lipsk wieso znate za swój lita niszczo, to wie kóżdy z nas, nic trunie, što już nastupa liczbu pasażirów. Tam je Lipsk na 13 miestny, ale wo sebie za transport tworu je lipszczanskie lita niszczo kietro ważne, je to drugi najwecze kargo lita niszczo niemskie za Frankfurtom nad Mohanom. A nietko je wo dalszy ważny hospodarski faktor bohaczy, wo dżęsniszeho tam, kasiżo prajne, lita dwa twarja. Bayerska firma, niemska Aircraft Group, tam regionalne lita dwa romadze szrubuje, reka ja dokładne di 328 Eko. Hej, tam maja 40 pasażiro jo miestno takim regionalnym letadle wiace acz 100 milionów euro. Su do fabryki niedaloko letaniszcza w Lipsku inwestowali 390 ludzi. Może tam działać, iżo dziło namakowało, a za początek 2028 ma potem prynny letad bo hotowe być. Na leto chce, że potem 48 takich regionalnych letadwo twarzyć. A pytaja jeszcze sobu działaczerio, tyś tych, kiż su raz autowej industrii działali. W Lipsku są od dżęsniejszego letadwa twarja dobra powieść za nasze zakskie hospodarstwo. No a co są powieści z naszej domizny, z naszej hornej w Łużycy, niedom na Milan Grojlichiem, przedniesie za nas ma, do to pak chcemy jeszcze raz tyś policzyć po Łużycy, a widzuli ptacza taczanycz, no interpretacja z leta 2022.

0: Ištvan Kobela je nam zaspěval a to jsou naše informace z naše domizny. Je na po 8.
1: Serbský rozvoz. Pověstře. V studiu Milan Greulich.
2: 48-letny Mirko Domaška ze serbskich Baslic je jako vesnanosta nebelčanskeje gmeny wuzvoleny. Gmenski wólbny wubjak je čera připonju zjavnje w obkrućiu na chwilny wuzlietk, so je Domaška při wólbach nedźelu jacač połecu wote datych woso dostał. Dokładnie docpie w tutym drugim kole 1,74%. 5,7% wólbok manych by so w obdzieliło. Budyjski okres chce muzej zapadnieje w Łużycy kamieńcu do hinajszego noszerstwa wotedać sobie lutował. Kaśrekne przyriadnica krajnego rady Romy Rajneszowa nie woznamienia tole, co chcedza muzej zaurycz, ale co chcedza nowego noszaria namakać a muzej w hinajszej konstelacji zdziarzecz. Je trzeba muzej zapadnieje w Łużycy zanierować. Trybne koszty 15 do 20 milionów euro nie mu w okres zwieść. Nowa wyższa szula w Bartsze ma w novembrze dotwarena być. Przeczanu pak hakle klietu zimskich prozninach z Maliszec do Barta. Kaś budyjski krajnoradny zariad informuje twaria hacz do aprila tej siszcze na wąkonym arealu. Dla zastatku w twarskim wodbiu budzi projekt niedzie 400 tysac euro droższy hacz planowane, tu chwilu licza z 18,5 milionami. Nowy szulski kompleks z fachowymi kabinetami a jedżarniu nastawa na leżoności niedyszeje zakładnieje szule w Barcze, a zmieje miestno za 333 szularią. Serbska rejowanska skupina Smerdžaca se so klitu do australskeje podać. Tamniše towarstwo Wendish Heritage Society je skupinu na svoj tydzień serbskeje kultury přeprosilo, kotrež budže klitu v oktobre. Zjazkowe předsedstwo domoviny je zajšo piatk w obzanknuło, zo jezbu podpěruje a skupinu deleguje. Kajž domovina zdzieli, može s tym maksimálne 20 tysac euro za wudawki za transport spěchovač. Niedźe 40 członów silna skupina danskeje mienčiny w Niemskej wopyta te lidny Serbo. Čera witaše ich předseda domoviny David Statnik. Gubanska referentka Katrin Suchec-Čisvorkova přednošovaše vo serbskim gubvanju a wopytachu tež studiu MDR ze serbskim rozvosom. Ač to štvortka z tej dalšej stacii mistrujem Serbski muzej a bota. Dansk hostčo přisłuše ja towarstwu danskeje mienčiny, kajž tež danskemu kulturnemu towarstwu. To bych upowiedź czekisz na makacze też na naszej internetowej stronie, a w app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dzieńca zmijemy za so toż do słońca, w osobie wod przyponia, w ostanie sucho przy 1,20 do 5,20 stopniach.
0: Na štyri nás mět režďané dále jenož auta po blokách po tunlu pod Limasom z čelu 20 menšinu tam dlije treba če hevak nám ničo dalšo nepředlíží. Informácie tež ony dalšie nie sú došli, tu už vám dobrú a vystu jezbu přeje môj Milan a Jakub.
1: Serbský rozvoz.
0: A to 3 menšiny po na po 8.

6. Pona po 8. Jach, kajke to krasne wedro, kajka to złota nazyma, baby lečo. Słońco nam nus worywa, a tyž domjaca fotowoltaikowa przyprawa. So wieseli. Wszako sme lica, hižo telko miliny ze solarnej energie wudobywali, kajž hišče ženje w Niemskej, a to možu nitko, kun septembra hižo rec, respektivne to praj zwiask solarnej energie w Zdzielince, so sme nitko hižo telko produkowali miliny, no, kajž kompletne lito 2025 ze solarnej energie. Tu już pieczerosza pundzela, tak mianowany solarny dzień, czyśmy kapacitu zaśwego lita przekroczyli. Przyczyny za to niesu jenoż nowe fotowoltaikowe płoniny, kiż su na sycz przyzamknęne, ale też wiele słonecznych chodzinu. A nie tylko niektóre fakty, hadżo czerosze osmy 90,2 terawatu, bo terawat chodzinu, lepiej prajne, solarnej energie produkowali tylko kajż cywe lończe lito eben, no. A z tym moli 9 krocz wujko miasto Hamburg z milinu przez cywe lito zastarać. Jako przykład. 6,3 milionów fotowoltaikowych przyprawo mamy tu kwilu niemskiej szitkie romadze maja kapacitu 133 gigawatu. A je dżyn awiace, wo sebie ratario, se przeco huszczyszo, tak mianowane AgriPV przyprawy instaluja. To są przewidne, takie przewidne fotowoltaikowe platy produkują miliny, a pod nie może rośliny kajż zwłóczyny rość, dokaż są przewidne z wieczor dziewala. Też tu dobre połyszcze za nas w obswiec, a w osobie też za nasze gospodarstwo, a za naszą przyrodę.

Přiš, sedm hodźin, 42 je čas za zoraz do protyki pokukniemy, što nam dźensa do dnia kiwa. Dźensa su zaso karty placaja, a to přeproša wuminkario na seniorowy škot. Dźensa dwimaj w korčmie pančica Kukowe, tež nowačkojo su wutrobne witalni. Dźensa dwimaj pola Karstena na seniorowy škot. Na Kołbasku możecie się dżęca do koniec szunowa dojeć, a na dobrą rozmowę tam grilluje dżęca DZA. Niemski Centrum za Astrofyziku przeproszuje na rozmowę, a to przy towarstwowym domie koniecach. Od popołudnie 5 czekają tam z dobrej Kołbasku, a rozmowami na was, na zajmców. Dwie gmienskie rady mam po skitku, Rada Halsztrowskiej Holi, co dżęca zetka, dżęca wieczor 60, tamniejszy gmienskie sydani, a gmienskie posiedzenie, na tudeszcze po wulbach wiesnanosty do niebeczic witani, dżęca wieczor 7, tamniejszy gmienskie sydani. Hač do jutřišeho moža so křižerjo za putnikovanje do Roma přizevič. Kletu to budže od soboty do soboty, od prenie meje do vosmeje meje. Tak to planuja a přizeče so prošu přes internetovu stronu katolského posova hišče hač do jutřišeho. Serbske kubanske sredzišćo Lipa Smerdžace přeprošuje zajmco na kreativnu dživaničku, na zemske vince chcete tam bić a debić, a to pod návodom ekspertki Rože Marie Bernadobie. Junu, jutce do podnia od 9 do 11 a potom jeszcze raz večer od 6 do 8. Popłatk 25 euro sobą przyniesć, a zaproszu tyś dżęca biudnia za wony kurs przyzebić. Krótko do cibidlki na wasom je.

To je Lex Henriksen a tole to je Nopawa Gerhard, respektivne stawizna Nopawa Gerhard. W Žitawje su menujcy wobydlerjo na Gerhard Hauptmanowej. Nopawu namakali, kiž so tam sama wukodziła się, stano chcesz też wutwochnyć tu wie. Policja Žitawje spyta się tak spieszne, każ można miestno za Nopawu w luksusowym dowolowym resorze. Alias Zwierenski park Žitawa w obstarać, to pak wyhakle na przychodny dzień można. No a tak su Nopawu najprede raz pola siebie na rewire zastarali z wodu a też troszku solotej. A su ju Gerhard Hauptmann wukčili šako su Nopawu na vonej droze v Žitawje nadišli. A čera rano je Nopawa potom novu domizu namakala v zvěrečnim parku tam ve měsče. A štú bie? Snano zmije Gerhard Hauptmann tež raz vujki vústup tamnišim dživadle Gerhard Hauptmann dživadle Žitawa Zorec. Potom by to była skulojčena nejkana stavizna kovovokove Nopawe Gerhard ze Žitawy. Ach, to to na niszto riane nekane do dżęcniše rania dżywec mieczin po osmiche. Aż to su nam zastanice, wasybie sony wużice tu z naszej domy z nehewa kisze zdzielili Milan Grojlich to nedom za nas zima.

0: Ja sym Ludk Pito, eksperta za worakałstwa a pryzle. Ludkaj ma to, juro, kiedź bujtaj. Spodziwne, što słysza moje małe ludkace w uszy. Mysla se przeco, zo ludzio noce spia, ale tu w hudźmie szuli scywa czysio nie. Piszczoki klincza, husle brincza. Trompety trubia. Można nie, ludkaj, abo.
1: Snano, su szeje budżaki szulorju, dżęca wopak klinkali.
2: Szitke naraz, studa je ich zakuzłał.
1: Ale čeho dla hewak su šulorjo hudźbnej šuli a piskaja?
2: Hajdokeš, co měsačk tak rejne svědčí a vězde so krásne frinkola.
0: Ach, mato, nesme tola bajce. A što je listcova dječi nepiskaja?
2: Oh, ty měniš v hudźbnej šuli šeri?
0: Minju, so mili raz polad hač, zvotkel so zvuki instrumentu beru.
2: Nie, nie, psej skobanece, dži sam, ja vostanu džiš sem.
1: Ale mato, smic jo, što miło so nam stač. Krobve ludk, šako ma jenoš před čvoekom strach, nic před čerenjom, pojtaj.
0: Prawie, mi so zda, so nej su durje tam prytku naprawo cele začinene. Przez małą szkało, bo mieli z najmniejsza raz pokuknąć. Haj! Pójtaj!
1: Lale,
0: czekaj!
1: Dale!
0: Kiedźbu,
1: widzi taj neszto?
2: Pies, świecy, to ciężko! Juro!
0: Mato, na bok! Zmij to na raz twą czapku z wójczki! Je jedla ničo nevidžu. Aua!
1: Ale čeho dla je tu celé čma? Jenož mała čarvená svica so na kamore sviči.
0: Nie! Tam on zaso je, náš brúčk v małej klitce.
1: Máš pravie. Ta boxa, to je zaso boxa z hudžbu. Žane šerin je, mato.
2: Oj, ja sem se hač do konca myslil, co tu dječi zvučuja. Zapališka, tu ta technika čvojeku, zopak mě s tým stajne zaso zanos vodža.

0: a ste mje na poł dźěwećich.
1: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Milan Greulich.
2: 48-letny Mirko Domaszka ze serbskich Baslic je jako wesnanosta Nebelčanskeje gminy wuzwolene. Gminski wólbny wubierk je čera při poniu zjawnje wobkrućił nakwilny wuzlietk, zo je Domaszka při wólbach nedźelu jacač połecu wot datych woso dostał. Dokładnie docpie w tutym drugim kole 1,47%. 5,7% wólbok manych bie so wobdźiliło. Budyjski okres chce Muzej Zapadnieje w Užice Kamjencu do hinajšeho nošerstwa wotedać, zoby lutował. Kaž rekne přirjadnica krajneho rady Romy Rajnešova nevoznamenja tole, zo chcedźa muzej zaurjeć, ale zo chcedźa noweho nošerja namakać a muzej w hinajšej konstelaciji zdźeržeć. Je treba Muzej Zapadnieje w Užice zanirować. Trebne košty 15 do 20 milionów euro njemu w okres zwjesć. Serbski wokresny radźićel frakcje CDU Alois Mikwoszk je swój mandat we budyjskim wokresnym sejmiku starobnych przyczyn dla złożił. Wokresny sejmik prostwie čera przywosowaše. Jeho naslednik Tobias Lipšner ma tež we dźěłowej skupinie za serbske naležnosće sobu skutkować. Čera we sejmiku przedstajena analiza stacionarneho strowotniskeho zastarania we serbskim sydlenskim rumje wokresa přinđe k wuslědke, zo serbskej ludnosći přez tu kwilnu strukturu koronju žana škoda nenastanje. Tež po zaurenju kamenskeje porodneje stacije so serbski sedlinski rum dosć zastaruje. Nowa wyższa szula w Barcze ma w novembre dotwarena być. Przeczanu pak hakle klietu zimskich prozninach z Maleszec do Barta. Kaž budyjski krajnorany zarjad informuje, twarja hač do aprila tež išće na wonkonym arealu. Dla zastatku w twarskim wotbiju budzi projekt niedźe 400 tysac euro droši hač planowane, tu kwilu liča z 18,5 milionami. Nowy szulski kompleks z fachowymi kabinetami a jedżerniu nastawa na leżoności niedyszeje zakładnieje szule w Barcze, a zmieje miestno za 300 cicyci szulerio. Serbska rejowanska skupina Smerdžaca chce so klietu do australskeje podać. Tamniše towarstwo Wendish Heritage Society je skupinu na svoj tydźeń serbskeje kultury přeprosyło, kotryž budže klietu w oktobre. Zjazkowe předsedstwo domowiny je zajšły piatk wobzanknęło, zo jezbu podpiruje a skupinu deleguje. Kaž domowina zdzieli, może z tym maksimalnie 23 tysac euro za wudawki za transport spěchować. To bych się powieście, kiedyś namakacie też na naszej internetowej stronie, a w app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dzięca zmiejemy za so, toż to słońca w ostanie sucho przy 21 do 25 stopniach.
3: Słończne wulat jeszcze zdroj nastupa, tam jenoś jeszcze tunel pod Limasom, tam so wopkat kopi a auta tam bloku przez tunel jecz daje, tam troszku piace czasa zaplanować, nas mnie dreżdżany, tuż wam dobru, a wiesz tu jest, bo przyjemno z budysko studia.
1: Serbski rozwóz.
3: Cimieńczyny, po napodziewiecichie.

0: Seda menšno po napođevečih je a to tež tun, abo tamne praj, kiš se do delnje Vužice dojedže a vula da tam serbske žnjove nabožki, kajš napšikvat vapanje kokota, ajajaj, ja so dživam. No haj, zašu sobotu bi potom zakončenje a tiš veršk voneho serbskeho žnjove nabožka vapanje kokota, tak mjenovane Superkokot. To reka, Bokovach su so letuši kralojo jednotlivých so mjesebu vubiđovali. Zaradovo Superkokota bi je domovinska župa Delnja Vužica a reportažu Delnjo serbskeho rozvosa Monika Gerdesova zima.
1: My s přiladovarjemi je Hajka Apeltova za domovinu.
2: My jsme ho jako celé byro domoviny od župy a také od regionálního byroa. To je náš taký zgromadný projekt a myslím se, budu se sobou starać o zastaranie tych žočů.
1: Stara so vo holce, vo jich zastaranie. Svědžinská vuka so poma v upelni. Při informacijskim stejnišću projekta intenzivného vuknenja delnjo serbsčiny Zoria, tam je Gregor Večorek se svojimi šularemi.
3: Wiele od našich zoriak, oni su išći to łapanje kokota viželi, a dla tog veni deje to teke vižišt.
1: Žice jecharjo se svojimi kralunami su so mjestem zade jechanišća zromačili. Přes vulosovanje je so postaju sled a odpije za tych 21 jecharjů.
4: Mese Grone Johanna, ja som ze Škodova. A ten Karal, jo Tim. Ja som Ulausuwawa, ja den.
1: S tym stej Johanna a Tim Prini. Ča Kralo sich Kralunami na jechaniščo převodža skupina na und. Jeden za drugim přes rota jecha a so publikumi pokaza. W ubiedżowaniu jecharjowo titul Super Krala, tyś tutaj młody żonie z Mosta a z Drejc przyladuje ty.
5: Ja som przecież za to, aż teke nekota do sys, suraz narieże, kęż do tego nie su mieli Super Kokol.
6: Widzim tak wiele drastwy o, szakorak drastwy z szakorakich so.
1: Fenojo jecharjow pohoniuje. Napiatość stupa, tak nekotry jechar je hiżowo uhona czahorszczy miał, ale... Bez wuspecha. Jecha je popadną jeno żrebień wówy, ale potom. Filip Kissel z Popojc, jahonaczej, kokotej, wówu wotornył. Wun bieleca pryni kral wot muszkojc dwora Smogoriowie, a netko je letuszy super kral. Jednaczel domowiny Markus Końcos so weseli.
7: Muszcec te so dobyli ze swoim retarjom toga zupa tak, to je jana familia, ak już leta dwójko sami swoje kokoty przewieżą, to zabijanie kokota, to lapanie kokota, takie to rytowanie wokołac, te so si to napszał do nas zasłużyli.
1: Muszcec swój bahiżo leta doho tute nałożki piestuje, też jechanie wokołac, po takim wowosuszk, te so si to zasłużyli praj. Netko ma te so jeszcze krzydle kokota popadnecz. Při tutem čopvem vjedre pak su jecharjo a konje hižo vučapane. Tuž, drbja kšidle narisnič. To šo ne je lohko, tuž to jecharjo so vopsunje, abo s konja padnje. Na koncu stetiš kšidle prič. Druhý kral je Lorenz Paulik z Mosta a ceči Tim Grundke ze Škodova. Jecharjo a konje vupešene z vincami, dađa so fotografovač, a hordže přes rota jechaja. Lorenz Krause, zamovite za domovinsku mođinu, je spokojom.
8: Všechno jo derje klapovala, nejo se nic stalo, někotare su padnuli, ale to je okej, nic šlimne.
0: Nic o šlimne, to bi okej. Reportaža vo Superkoče, kokoče kun stydženja. Bokovach reportaža u ljeno serbskih kolegov je Monika Gerdesova. Za nas zimava 8 hodin, 1 až 40 je.

Cibidlki, nadźewecie, no a to su pokiwy do dźensnišeho dnja. Dźensa so zaso karty placaja. Wuminkarjo witaja na seniorowy szkod. Dwiemaj w korčme pančicach kukowe a tež nuwačkojo su. Wielzo wutrobne witani. Dźensa dwiemaj pola Karstena na seniorowy szkod. Dale so tež grilluje a to koniecach šunowe. DZA, Niemski Centrum za Astrofyziku, přeprošuje dźensa na kołbasku a rozmowu, a to przy towarstwym domie koniecach od popołudniu pieczych maja tam kołbaski na grillu a rozmowy są też na to wesela z wszymi zajmcami, kiż tam przykładają. Dwie gminskie rady mam jeszcze po skutku. Dżęca skarżuje się gminska rada Halsztrowskiej Holi, a to wieczor 6 tamniejszej gminskiej Sydarni. A na gminskie posiedzenie po wulbach wiesnanosty jeszcze do Niebelczyc przeproszeni a witani dżęca wieczor 7 tamniejszej gminskiej Sydarni. Hacz do jutrzejszego możecie so Muža so křižarjo, tak vokovo na zaputnikovanje do Roma přizivič. Klitu to bude od soboty do soboty, od prenie meje do 8 meje. Je to plánovanie a přizivič môžete so prošu přes internetovú stronu katolského posova hišče hač do jucišeho. Serbske kubanske središčo Lipa smerdžace přeproše zajmco na kreativnu dživarničku, nazemske vince chcidžavič a vudebič a to pod návodom ekspertky. Junu bude to juce dopodnia od dživečich do jednačich a potom hišče raz juce večer, 6 do 8. Popłatk becha 20 euro, mieli sobą przynieść, a proszę so też dżęca biudnia, co hišče przyzewić, jeli macie lusz na to. Na nazemske Vincevice a tež Vudebenje juce od rano 9 do 11 a hišče raz od večer 6 do 8.

10. Mienšino dođe večich je skupina Kontakt je dospěvała. A dženca rano su pekarjo hižo pilne čisto namješeli, zo bychu nam cauty, tykance a tyž kliby dere zesvodželi. No a pekarjo popierowych, aby tyž mjatwičkowych popriancu w połczni se tyž hižo pilne čisto myše a započnu swoje popriance piec, zo je tyž šitko za nešto menihač ci mjesace za patožicu napečene, ale wiezo chcedža tyž zajšo hotovi byč za počatk novembra zaj so menujce wona sezona połčnjanskich popierowych popriancov tam w otoria menujce popriancove wiki. 9 pekarjo, takich maja we wsi, we mieste, kóždy ma swójski swójbny recept za swoje popriance. Ha, nazyma, ta swodzi. A niekak mi hižo zup kapa ladajo na zimu a swódny adwentny czas. Hello,

0: RBB. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Słyszymy zinca uściewanie, bo nasze niegaśnie kolegoce, a spiwarce Hannelore Handrykojc, mysta tama zinca. To są se wiste jadn psiosio redny zin. Handrykojc, Hannelore, ja była psiosio oblubowana pla naszych przysłuchariów i oglidowa, aby to chrześcijańskie pedla było we programie, a jo zasa zaspominała na ważność wejsnych temu, a wejsnej serskiej rycy we radiu. Umyśleszo ju jeszcze raz słyszasz, jak wena a druga ulicy jo byt jej żywienia. A żywa.
2: Wejsanarka, spiwarka, żonalistka.
3: Dajszo se wiekien uczogny uwitaś na 6-6 radiowych minutów we serskiej ryce, a to wet Bramborskiego Serskiego Radia. A przy mikrofonie Jożinca i jeszcze raz Hannelore Handrykojc.
2: Tak ju znajome našu Handrykojc, Hanneloru, Pšavu, Mösčanarku.
3: Ja som se narožila v tom domi Žožinca i ši bydlim, a žož se nažijom až tam teke umreš mogu. A mi jo přeci šignulo zase domov. Jaka som raz miła u mišče bydlenie, ale ja nisom to dvojko miła, ja nisom ušažala, musim ja groniš. To nejo nic za mňo.
2: S takim pfaši za ňu doma rednejo.
3: Jo. Tam všetci rydňujú.

0: No ja, my se takie grakowe. Ja sam był uśtudowany journalist ze wszakimi nazgonieniami już. A ona ja przyszła jako młoda. Ja miała takie swoje idee. Ale na końcu my se wszyscy byli nikak objadni. Smy se dojadnali na nikaki kompromis, takie coś nastupa ryc, dokolaż ona gajo, takie cesto groniwa, nie, przy nas by moście cena zgroni, jo. Myśmy to też potem akceptirowali, a przewzeli.
1: Ale malcnie jo takie ten zasny szefredaktor Horst Adam domalkował, co szykno przyniasło, ta młoda Hannelore Handrykholz sobu.
0: To ja prynę mu to, aż ona przyszła ze zjadneje sy. Ona je była wesańska, jo der je znała to całe wesańskie serbskie żywienie. To drugie jo, aż ona jo der je umyła dolnosiarsku ryc. Potem ona jo myła, a ma takie dobrą żywku za pisanie. A coś jo takie wielkim ważne, ona jo umyła takie drugie słowiańskie ryce. Myśmy mieli rozgrona z ludźmi z tych krajów, z Czeskiej, z Polski a tak dalej, że ona taka była wielka pomoc.
1: A k pomocy jo była wena przedsej szym kolegam, wysybnie Adelheid Daumowej. Z nią jo wena sejżowa wiele lat w jednom biuroje.
2: Je wytworjona ważnia, je jasowy wiazem, je lubość k serskiemu spiwaniu, a serskiej kulturie do całego, Ste na mnie wielki zaszczyt ukpowie. Se wie, aż smie se sprzyjaźliwie. Hannelore jo pisała po tematice a obszimieszu wielkim dobre artikle. K nejszakorakszym temam, za kotereś jo dokratnie reszaširowała. Mie jo se to spodobało, aż smie gromaże sejżywie w jadny śpier. Żoż smy nasze przynoski pisały a dyskutirowały w aktualnych nadawkach a czojeniach, a w otergi teke w wysobinskich wiecach. Wotneje som uknuła.
1: Pla casnika jo Hannelore teke nieco cała nowego nażywała a zawiadła.
0: Wosemne bych się uzwignął to, a się ona zawiadła, a się ona była ta prydna redaktorka w casniku, ako jo była na starości ten cerkwiński bok w casniku.
1: To cerkwińskie jo jej lażało wielki na uczobie. K tomu ma a jo miła przedsy krzuty stojniszo.
2: Ako chrześcijanka jo miła mogę raz inakše mienienie, ako jo, ako tencas hyści nie chrześcijanka. Hannelore jo przedsy swoje stojniszo zastupowała, a jo szła do opozicje, gaż jo było treba, a jo se przaszała za przycynami. Miaze drugim jo stojała na boce tych ludzi, ako su dejali ugladla, svoju jas opuścisz.
1: Tom casu pla casnika jo Hannelore Handrykholz teke założyła z drugimi spiewnu kubku Dundalia.
3: Dwa a wysom żasów się to było. A to jo k tomu przyszło, dokolaż kornio w tom casu runo dał, ten jo gotowa przestałku żeńskie cukor. A pynio szygnął do mysta jaden Bernd Lange ze z Erfurta, ten jo se do mysta wyżenił. A toko żeńska, ta Marlis, jo teke rada spiewała, a pynśmy se dali tak gromadu, a pynśmy założyli, ze smy se ta pisz lużymi spiewańsku kubku.
1: A ten Bernd Lange może se szidery domakować na cały czas z Hannelore.
4: Na Hannelore war eigentlich immer der treibende Keil bei uns. Und sie hat ja immer neue Ideen reingebracht, hat Programme, die wir gemacht haben, wir haben ja auch Sketch und sowas gemacht, die hat sie selbst geschrieben, also sie war immer die, die so vorne weggegangen sind und hat uns immer so dazu gebracht, dass wir dann Sachen gemacht haben, wovon wir aber überhaupt nicht wussten.

0: Wiele koncertów Jakubka gotowała, tak w telewizji są spiwaki a spiwar wieżesz byli. A przecież są weni na wysypny part programy gotowali za tych starszych ludzi. Co go dla Jakubka tak wiele lat eksistirowała?
1: Aż tomu tak jo. To mamy se rzekować przede wszystkim naszym mistrzańskim, rentnerjam, groszczańskim, a takie szkodojskim, majbergskim, a takie depszańskim rentnerjam. Dokolaż oni są nam od samego zachopienka wszyscy zase przykronili, aż dajmy daleko to aż. Myśmy to jak we kuście takie kupcy, jo, aż mamy raz szyszkości a problemy, a aż niocamy więcej daleko to aż, ale oni są nam wszyscy zase przykronili gdyż dalej, a to zawiesz się z tym, aż spiewamy takie sztuczki, które oni jeszcze znają ze swojego młodego czasu, a to we serskiej rycy.
0: Serskie spiewania są przecież do repertuara słyszali, a tak ten Niemc Bernd Lange jo musiał w serskiej rycy sobą spiewać. Wotom żyńca jeszcze ulicy jotej.
2: Ta żyńska jo przecież ulicy, bo wiesz, ten se kupa, ja co ten seży we wanie, a pen spiewa, a ja no te serskie sztuczki. Ten jo se tak zalubował do tego szuknoka.
3: Ja, das hat uns ja ausgemacht. Und ich habe es leider nicht geschafft, die ganzen Jahre nicht geschafft, mal Sorbisch zu lernen, aber ich habe Sorbisch gesungen. Und Hannelore hat mir immer gesagt, was ich singe, also hat das immer übersetzt und ob ich lustig sein sollte oder traurig, das hat mir eigentlich sehr viel gegeben.

0: Takli smy za tym przyszli, aż jo to ta pszała granica nieto za nas, aż su tam niżej 3 kilometra, bo tak, kotroż smy dejali jeszcze przez Polsku, a potem se wie, bejny kusk sledk zase do Warnsdorfa. Ale my smy se jeszcze z czasu na to otworzenie te jesarskie ustajence przyszli. A gaż se ja myslim, aż by ja tam sama we osie była, nie by ja to zawieści. Tam by szukno już mimo było, niżli by ja do Warnsdorfa przyjęła.
1: W tych zajrzanych skoro 15-20 letach Johanna Lora nieco cesto duce była, aby z mikrofonem zapopatnęła to szo, coż se stało. Przy nas we Serbach. Za aktualne wiece jo w nas zajmowała, ale na wysypny part za szo to, coż ma cynisz z lejsańskimi lużimi. To jo było za nią przecy to najważniejsze.
2: Ten kontakt z tymi lużimi, aksarskie pojadają. Tak więcej na tych sachtekach, to kolaż toga jo nasz kraj, nasza krajina, a to, o com szpedejali u teke rozprzawisz, a tym lużam nieco gronisz, a to wyni teke raży, słyszę. My su se przece teke te ustrzewania spytowali, żeż smy mogali wen k naszym przysłuchariam. To su byli za mnie te nieriedniejsze dożywienia, a nieriedniejsze ustrzewania my som jak gronisz. Wycja to był we slipem, każ jo niekakiej zwierzyn tam był, a myśmy wytam oryginalnie

0: Což jo było za Hannelore Handrikholz přecej wosebnje wažne, jo była wira. Za křesćanske žiwjenje jo wena se zase žiła, za serske namše wena jo let žasetki nento južo sobu žiwała w tej žiwowej kupce serska namša. Nintejšny předsedar Hartmut Leibner jo ju tam teke prědny raz zmakał.
1: Ako ja som přišel ako novac do kupki serska namša, jo wena tam južo sejžewa leta dwiko bigoni. A ja som wiele wyt nie je uknu, do tego nie som tak wiele mnie ciniš z rozgłosom. A ako smej o weš studiu zagrawałej moje predne böže słowa, jo wena była za mną južo penje spokojom.
0: Böže słowa, muzikowe życzenia, aktualne przynoski, reportaże, literarne rożki, luśne sylwesterskie ustrzywania, ten godony koncert przy nas w programie, live ustrzywania ze serskich są, a tak dalej, a tak dalej. Hannelora jo obknieżyła całą paletu żurnalistickiego żywa, a jo przece na serskich przysłuchariu myśliła. Toga wie teke Marion Stenzelowa.
2: Ja znaju Hannelore južo tak dwójko. Či a dwažaša let sme při rozkvosu skromadne živovi, ale do toho južo žaseš let při novém casniku. Po takém či a čižaša let ju znajom a sebe vážem, vesepne je spúšťopnosť. Za mňo jo stojova kšuše ako kamienisčo ve moriu, ako se tak roní der fels na brandung. Ona jo była przyjeżdżała, nasz przykład za ludową rzecz, aż rozkładujemy te kieszeńskie a komplikowane temy w naszych programach tak, aż ludzie to rozumieją. Przecież zase jo nas k tomu napominała. Jo a rono tak jo nas przecież zase dopomniewa na to, takie temy zjesu w programach opiat nasz, pytla kusztuje palicyje polityki.
3: Jo, a z tym se chyla ten nasz zgromadny czas po małym swoim końcu. My, wystanio, nie to jano, jeśli wam gronisz. My, szosadery, a wystanio mi szestrowa, abym aż na drugi raz. Wasza Andrygo Canelora.

Kaleidoskop nr. 2 wird Sebastian Helikowski-Winklera kompozicja. To czajnie, co jeszcze ulicowaś. Żadneje westudneje minuty je dało końc sużenia na niepilit stwerje w Runem. Tam są swieżili niżelu swoletne swieżin, czy niż redniszem wiedrije. Frischne niepilit sklepio przyszło z tamnego piaca, to nie daje ka kuszt raz. Bo z gitykańc jo se przedał kaść cart, samogetowany kulkowy salat, jo stają na blidach, jeśnica jo langowała aż do wiecora. Węce su grali wejsne szalmaje, marsze, polki, takie serskie, sztucki, dzisi su riowali, spiwali, drastu su byli, wiżesz. Jo, a przy tej gośpie, jo przedseda towarzystwa Manfred Nickel wspominał na 202. jubileum tego dwiera, 206. czasy ten narodny żyn Hansa Niepile, a 20. let josy minowo, ako su ten dwier obwetworili za zjawność. To je bo jeden zwiedzień. Przy tej gęśpie przyjdzie net to przeprosienie na przyrodce wjaraś k 5.12. oktobra. Zygaczych wetpołudnia burzo na niebielictwie Kiermusza.

Nazwijmy ją Alice Wetserienio, jeśli są dny riedne, swinskowate, skoro pak się zachopie, ten zas, coś wiedro nie wabi, ludzi wiecy wędą na natury. My słyszymy na nazemski kurs, to jest klawirowy kurs Pöźnieńc, napisał ją Jan Ulrich Pogoda, to jest żyl jego cyklusa 12 miesięcy, w którym Pogoda ją używał, to zacuszy, a nucikowny obraz kuśnego miesięca naszego lita. Pöźnieńc to jest ten september, niega, a poprzednio zim, za jeszcze ja september jeden tych najważniejszych miesięcy, ludzie gasu byli kradu żywe, we tego coś ziemia im dariwa jo, a gaś sme spszaunie, nie to nie jest na tom nic miniło. A to wiasele dobrych dni, myslim se, jo usłyszasz, takie to pilnowanie na pelach przed przyrodzego deszcza, aż cipka melankolii, jo takie pedla, aż jużo jo liście se minuło. Przyklawieje jo Liana Biatok.

Nazemske koncerty wetmijo se tuchelu na našich sach, ale teke miejsce jo muzika ten tyžen wetwerio letos nule krošobusku muziku wo nazomu zachopenkcioni instrument togo lieta akordion, a pet motom muzikaliske zmakanja grajo akordionowe projektowe ensemble, cožaž bužo tej teke flejta a cello, to jo moj tip, tento na koncu mwele bocne viaco teke ze serskiju muziku, ten stwerd ziga pieših wetpodnia ve pikulu teatru. Jo, to je šo wetmojega boka, ja som Gregor Klim, žil sem vam riedno v autoru. Mešo se daje.